Kato keka imba kalina omu omu omule mwa gwarero kano keka imba kalimu omule mwa gwarero kakati uliza kaimba kano urunji tuje tusome kilas kilas are you ready kare no keka de tuulirize tuje tusome kilas

0: okuva ewa Rema Namakula katika tuyongere yone tekateka ya feno ya musa wawo ekitunde ekyokubiri tutambula ne mikwano gyaffe abala peya solo bakubira ko ku note musanvu note mwenda musanvu nyanya musanvu musanvu tan osobola okumanya ebisingawo ate osobola n'okugendayo ne bakebera amaaso jukira bakeberera bwerere katweyongereyo twogere ku ectopic pregnancy
1: kakati ectopic pregnancy re lubuto okugenda wabweru wanabaana kakati olubuto lwonna lulina okubeera nga luli munabaana era olubuto omukazi okukuza olubuto aba alina okulukuliza munabaana naye mwe ectopic pregnancy olubuto olugenda wabweru wanabaana naddala obudde obusinga lutera okugenda mu nseke lwetera mu nseke olumu lugenda mu maji naye lutera mu nseke mpaka eri mu maji olumu ne lugenda mu lubuto wabweru waalwo nti luyita ne mu maji ne lugenda eno wabweru mu byenda ba mu abdomen olumu ne lubeera planted mu ku munwa gwa nabaana so ectopic pregnancy ku omuntu okufuna olubuto ne lutabeera mu nabaana munda ne lugenda mu kifo kyonna ekirala okujjako nabaana so lwaki kibaawo omukazi n'afuna ectopic pregnancy ekisobola okukireeta ekisooka nti osanga omuntu ng'alina enseke ze nga mpanvu kubanga amazzi g'omusajja gasinkana eggi ly'omukazi mu nseke kati wamala okusinkana mu nseke ekyo ekikoleddwa kiba kirina okutambula kijje mu nabaana we kiba kikulira naye omukazi bw'aba alina enseke nga luwanvu kaakati bwe amazzi g'omusajja n'eggi ly'omukazi bwesinkanayo mu nseke lusobola okutambula obudde bwaba bw'okubeera kutandika okukula ne lwasanga nga lukyali mu luseke lutambula nga telunatuuka mu nabaana obudde bwabwo bwe butuuka nga lukyali mu luseke lutambula lugenda sigalawo we luba lutuuse lutandika okukulirawo kwe kusanga omuntu ng'afunye olubuto tuli mu nseke ekirala kwe kusanga omuntu oluseke lwe nga lumpi kubanga lina okubanga obuwanvu bwalwo nga webuli kati omuntu wange alina nga oluseke nga lumpi osanga bumaze okumiitinga nebitandika nebitambula paka nebyesanga bituuse ku munwa gwa nabaana oba cervix nebitandika okukulira olwokuba nti lubadde lumpi kubanga lina okutambula 1 to 2 days nga lutambula lujja mu nabaana olwokuba nti lumpi enaku zigenza okugwayo nga lutandise n'okufuluma nabaana nga lutuuse mu ki